ciebie ukaz. Dawaj, suna! Widzisz, i z Moskwy bieżol. Niech i eretik, Gryśka Trepiew, znajesz li ty etat.